0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Alcide De Gasperi je bil vizionar, čigar vizija se ni rodila iz abstraktnih idealov. Oblikovala ga je izkušnja življenja na območju, kjer so se meje stalno spreminjale. Besede predsednice Roberte Metsola nam razkrivajo osebnost politika, ki je sanjal o mirni združitvi raznolikih evropskih identitet. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Alcide De Gasperi se je rodil konec 19. stoletja v italijanskem delu Avstro-Ogrske. Bil je goreč nasprotnik fašizma. Leta 1943 je ustanovil stranko Krščanska demokracija. Po drugi svetovni vojni je postal prvi predsednik vlade Italijanske republike in na tem položaju ostal do leta 1953. S Konradom Adenauerjem in Robertom Schumannom je bil glavni pobudnik za evropsko povezovanje. Trdno je bil prepričan, da morajo narodi in državljani sodelovati med sabo, se lahko tako dosežejo več.
0: Nato in Trentino.
1: Rodil se je na Trentinskem, obmejni pokrajini, kjer je bil priča prehodu med dvema vladavinama. Videl je onstran meja in zgodovinskega obzorja. Zamišljal se je Združeno Evropo, kjer je raznolikost simbol moči velikega skupnega projekta. Alcide De Gasperi se je rodil 3. aprila 1881 v gorati pokrajini Trentinsko, Gornje Poadižje oziroma Južni Tirolski, ki je bila tedaj del Avstro-Ogrske. Prihajal je iz revne katoliške družine. Leta 1900 se je preselil na Dunaj, kjer je študiral filologijo in se pridružil študentskemu katoliškemu gibanju. Po končanem študiju se je vrnil na Trentinsko, kjer se je zaposlil kot novinar pri katoliškem časopisu. Prizadeval si je, da bi tamkajšnja italijanska manjšina dobila več pravic. Ob razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je Trentinsko pripadlo Italiji. Leto dni pozneje je De Gasperi soustanovil italijansko ljudsko stranko, leta 1921 pa je bil izvoljen v italijanski parlament. V 20. letih prejšnjega stoletja je oblast v Italiji prevzel Mussolini. Fašisti so leta 1926 prepovedali vse druge politične stranke, tudi italijansko ljudsko stranko. Njeni voditelji niso več smeli sodelovati v političnih razpravah, nekatere pa so celo izgnali. Alcida De Gasperija so leta 1927 aretirali in ga obsodili na 4 leta zapora, vendar so ga po posredovanju papeža Pija XI. Izpustili. Potem je bil 14 let knjižničar v Vatikanu. V tem obdobju je razmišljal, kako bi lahko svoja verska načela povezal s političnim delovanjem. Napisal je delo Zamisli za obnovo, ki je postavilo temelje Krščanski demokratski stranki, skrivaj ustanovljeni leta 1943. Po padcu fašističnega režima je De Gasperi postal voditelj nove stranke in predsednik vlade. Na tem položaju je ostal do leta 1953. V tem obdobju je zrasla prenovljena Italija, katere temelj je bila nova republikanska ustava, močnejše demokratične institucije in hitro gospodarsko okrevanje. Med ukrepi so bili volilna pravica žensk, stanovanska in zemljiška reforma, razvoj Južne Italije in naložbe v energijo. De Gasperi se je močno zauzemal za mednarodno sodelovanje. Menil je, da mora Italija ponovno prevzeti pomembno vlogo na svetovni ravni. Italijo je 10. avgusta 1946 zastopal tudi na pariški mirovni konferenci, s čimer se je država spet pridružila mednarodni skupnosti. Tukaj pred tem svetovnim forumom se mi zdi, da je vse razen vaše osebne naklonjenosti proti meni. Občutek imam, da se moram braniti, ker sem nekdanji sovražnik in ker ste me sem poklicali, potem ko ste najvplivnejši med vami po dolgih zahtevnih razpravah že sprejeli odločitve. V času, ko je imela Italija še vedno eno največjih komunističnih strank v Zahodni Evropi, si je prizadeval, da bi država sodelovala v Maršalovem načrtu in se pridružila zvezi NATO. De Gasperi se je zavedal, da je za svetlo prihodnost Italije najprej treba oblikovati prihodnost Evrope, ki bo drugačna od preteklosti. To mu je tudi uspelo. Zavedal se je, da je treba sklepati kompromise, kljub temu pa je vztrajal pri svojih vrednotah, ki jih danes zagovarjamo tudi sami. De Gasperi se je zauzemal za ponovno vključitev Nemčije v mednarodno skupnost. Skupaj z zahodno-nemškim kanclerjem Konradom Adenauerjem in francoskim zunanjim ministrom Robertom Schumanom si je prizadeval tudi za združeno Evropo. Vsi trije so prihajali z obmejnih območij in vsi so bili žrtve fašizma. Zavedali so se, da se bodo vojne na evropskih tleh končale le, če bomo odpravili meje. De Gasperi je podprl Schumanovo deklaracijo, na podlagi katere je bila ustanovljena Evropska skupnost premoga in jekla. Zauzemal se je tudi za skupno evropsko obrambno politiko. Leta 1951 je v francoščini nagovoril parlamentarno skupščino Sveta Evrope in poudaril, da je treba ustanoviti Evropsko obrambno skupnost. Če bomo oblikovali samo skupno opravo, ne pa tudi višje politične volje in osrednjega organa, ki bo združeval, zastopal in uresničeval nacionalne interese, tvegamo, da bo evropski projekt v primerjavi z dinamičnostjo posameznih narodov videti hladen in neprepričljiv. De Gasperi je bil prepričan, da bo tako imenovani evropeizem naši celini prinesel mir in demokracijo. Želel si je združene Evrope, ki ne bo nadomestila posameznih narodov, temveč bo prostor povezovanja, kjer se države podpirajo in medsebojno krepijo. Ker je kot pripadnik manjšine odraščal v obmejni regiji in izkusil življenje v fašističnem režimu, se je zavedal, da lahko le evropska enotnost zaceli povojne rane in prepreči nove grozote. Podobno vizijo sta imela tudi soustanovitelja Evropske unije Robert Schuman in Konrad Adenauer. Alcide De Gasperi je umrl leta 1954 in ni nikoli izvedel, da so se njegove sanje uresničile. V zgodovini evropskega povezovanja je imel eno ključnih vlog. Njegova zapuščina živi naprej v vrednotah in institucijah današnje Evropske unije. Takšno Evropo si je zamišljal Alcide De Gasperi. Evropo, kjer meje niso ovira za velikopotezne načrte in kjer povezovanje prispeva k skupni blaginji. Evropo, ki jo moramo graditi za svoje potomce in ki temelji na vrednotah, ki vodijo do rešitev. Še naprej se ga moramo spominjati, ohranjati njegovo zapuščino in uresničevati njegove načrte. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
2: Už jste někdy slyšeli o místopředsedech Evropského parlamentu? Z názvu této pozice je zřejmé, že v parlamentu hrají klíčovou úlohu a musí být důležitými politickými figurami. Víte ale, kdo vůbec místopředsedové a místopředsedkyně Evropského parlamentu jsou, co vlastně dělají a jak jsou voleni?
3: Stejně jako předseda či předsedkyně Evropského parlamentu, musí být místopředsedové a místopředsedkyně nejprve zvoleni. Volby do Evropského parlamentu se konají každých 5 let, ale předsedové a místopředsedové se volí každého 2,5 roku. O tom, kdo se jimi stane, rozhodují samotní poslanci. Volba místopředsedů na první polovinu volebního období parlamentu probíhá v červenci po evropských volbách. Další volby se konají o 2,5 roku později v lednu, přesně v polovině volebního cyklu. Volbu nového místopředsedy či místopředsedkyně je také možné uspořádat v případě, že se jejich pozice v průběhu volebního období uvolní. To může nastat mimo jiné tehdy, pokud aktuální místopředseda či místopředsedkyně přijme jinou politickou pozici ve své zemi nebo jiné evropské instituci. K podobné situaci došlo například v lednu 2023, kdy se novým místopředsedou stal lucemburský poslanec Evropského parlamentu Marc Angel. Ten byl do funkce zvolen poté, co poslanci kvůli skandálu ohledně korupce a praní špinavých peněz odvolali jeho předchůdkyni Evu Kailiovou. Kandidáty na pozici může nominovat politická skupina parlamentu nebo skupina představující alespoň 20% všech europoslanců. Za současného stavu je jich tedy potřeba minimálně 36. Ke zvolení je nutná absolutní většina, což znamená, že kandidát potřebuje více než polovinu všech hlasů odevzdaných v tajné volbě. Místopředsednických křesel je celkem 14. Všechna mohou být obsazena již v prvním kole. Tedy za předpokladu, že všichni kandidáti získají zmíněnou absolutní většinu. Pokud prvním kolem projde méně než 14 kandidátů, uspořádá se druhé kolo, aby se obsadila zbývající místa. V případě, že je zapotřebí třetí kolo hlasování, stačí kandidátům pouze relativní většina, takže zkrátka uspějí ti, kteří získají nejvíce hlasů. Pokud by náhodou došlo na rovnost hlasů, je zvolen věkově nejstarší kandidát. Teď, když už víme, kdo a jak místopředsedy a místopředsedkyně volí, se můžeme podívat na to, jaké jsou jejich úkoly a povinnosti.
2: Předseda či předsedkyně parlamentu svých 14 místopředsedů a místopředsedkyň pověřuje různými úkoly. Mezi jejich hlavní povinnosti patří vedení Evropského parlamentu pomáhat, reprezentovat je a v případě potřeby je zastoupit. Mohou například předsedat plenárním zasedáním. To znamená, že jednání zahajují, ukončují nebo přerušují. Během zasedání pak dohlížejí na pořádek v sále, udělují poslancům slovo, ukončují rozpravy, dávají hlasovat a oznamují výsledky hlasování. Mohou také parlament zastupovat na mezinárodní scéně, při slavnostních příležitostech a ve správních, právních a finančních záležitostech. To v praxi často znamená, že jezdí na oficiální návštěvy do zemí mimo Evropskou unii a jednají se zástupci jiných institucí.
3: Místopředsedové spolu s předsedou a takzvanými kvestory tvoří předsednictvo, které určuje pravidla a dohlíží na to, aby vše v parlamentu fungovalo hladce. Předsednictvo rovněž připravuje návrh rozpočtu parlamentu a rozhoduje o administrativních, personálních a organizačních záležitostech. Při výběru místopředsedů a kvestorů se poslanci snaží o to, aby předsednictvo alespoň přibližně odráželo rozložení politických skupin v parlamentu.
2: V dnešní epizodě jsme se podívali na stěžejní roli, jakou místopředsedové a místopředsedkyně v Evropském parlamentu hrají. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak fungují další důležité pozice v parlamentu, jako například předseda, respektive předsedkyně, či kvestoři, nebo již zmíněné předsednictvo, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Iedomājies pasauli, kurā studenti un pedagogi var vieglāk pārvietoties starp dažādām Eiropas Savienības valstīm, bagātinot pieredzi un paplašinot redzesloku. Eiropas Savienība aktīvi strādā pie tā, lai šo sapni pārvērstu realitātē. Tāpēc tā ir izveidojusi Eiropas izglītības telpu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz runāsim par to, kā Eiropas Savienība plāno padarīt izglītību vienlīdz pieejamu visiem interesentiem, tostarp uzlabot piekļuvi Eiropas Savienības mācību mobilitātes programmām. Eiropas izglītības telpas mērķis ir uzlabot sadarbību, veicināt mobilitāti izglītībā un apmācībā un veidot noturīgākas un iekļaujošākas izglītības sistēmas. Viens no galvenajiem Eiropas izglītības telpas elementiem ir mācību mobilitātes veicināšana. Mērķis ir pārvarēt tādus šķēršļus kā finansiālie ierobežojumi, informācijas trūkums, nepietiekamas valodu prasmes un administratīvais sloks. Taču kā radās šī mācību mobilitātes iniciatīva? Idejai par Eiropas izglītības telpu Eiropas līderi pirmo reizi pauda atbalstu 2017. gada Gēteborgas sociālajā samitā. Kopš tā laika gan Eiropas komisija, gan Eiropas Savienības padome ir dalījušās ar idejām par to, kādai šai Eiropas izglītības telpai vajadzētu būt. Jautājumi, kam abas iestādes līdz šim pievērsušas galveno uzmanību, ir jauniešu izglītības kvalitātes uzlabošana un tādas izglītības vidas veidošana, kas jau no paša sākuma veicina iekļautību un dzimumu līdztiesību. Turklāt ciešākai sadarbībai izglītības jomā būtu arī jānodrošina, ka pieaugušajiem ir iespēja turpināt savu pilnveidi ar mūža izglītības palīdzību. Izglītībai arī jāiet kopsolī ar digitālo un zaļo pārkārtošanos, lai mūsdienu izglītojumie varētu palīdzēt risināt šos jautājumus nākotnē. Eiropas izglītības telpa ļauj valstīm sadarboties dažos izglītības aspektos, valstīm vienlaikus saglabājot vispārēju kontroli par to izglītības sistēmām. Katra Eiropas Savienības valsts ir atbildīga par savu iedzīvotāju izglītošanu un apmācīšanu. Tomēr gadu gaitā arī Eiropas Savienībai ir bijusi būtiska loma padarot pieejamāku pārrobežu izglītību. Eiropas Savienība ir ieviesusi Boloņas procesu, ar ko tika izveidota vienota Eiropas augstākās izglītības sistēma. Tā ir arī izveidojusi izglītības finansēšanas programmu Erasmus+, kuras mērķis ir ar mobilitātes starpniecību modernizēt izglītību, un pieņēmusi Kopenhāgenes deklarāciju, kas pastiprināja sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā. 2010. Gadā Eiropas Savienība, īstenojot Eiropas sadarbību izglītības un apmācības jomā, nosprauda mērķus izglītības jomā nākamajiem 10 gadiem. Daži no tiem tika sasniegti, taču visus īstenot diemžēl neizdevās. Piemēram, vairāk bērnu apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes un pieauga audzēkņu sekmes pēc vidusskolas izglītības jomā. Tomēr 2018. Gada pētījumā tika konstatēts, ka ir palielinājies arī to 15 gadus veco jauniešu īpatsvars, kuriem ir zemes pamatprasmju līmenis. Centieniem uzlabot izglītību un apmācību ir bijuši dažādi rezultāti, un Eiropas komisija, Eiropas Savienības padoma un Eiropas parlaments ir vienisprātis, ka panākumiem šajās jomās ir izšķiroša nozīme. Mūža izglītībai ir jāsagatavo pašreizējā un nākamās paaudzes aktīvai dalībai sabiedrībā un jāvairo to noturību atkārtotu krīžu gadījumā. Mūža izglītībai būtu arī jānodrošina, ka cilvēkiem ir iespēja iesaistīties zaļajā un digitālajā pārējā. Piemēram, Eiropas Savienība ir izsludinājusi Eiropas prasmju gadu, kura pasākumu ilgs līdz 2024. Gada 8. Maijam. Šīs kampaņas mērķis ir visā Eiropā nodrošināt cilvēkiem prasmes, kas nepieciešamas kvalitatīvās darbavietās, un palīdzēt uzņēmumiem novērst prasmju trūkumu. Šajā laikposmā visā Eiropā ir plānots rīkot 1000 pasākumu, kas vērsti uz prasmju pilnveidi. Eiropas parlamenta 2021. Gada pētījums liecina, ka kopš otrā pasaules kara redzējums par Eiropu kā izglītības telpu ir bijis neatņemama Eiropas integrācijas procesa daļa. Tāpēc parlaments atbalsta vienotu Eiropas izglītības telpu, vienlaikus uzsverot, cik svarīgs ir pienācīgs finansējums, lai izglītība, tostarp labāka piekļuva Eiropas Savienības mācību mobilitātes programmām, kļūtu vienlīdz pieejama visiem interesentiem. Eiropas Savienības nozīmīgākā mācību mobilitātes iniciatīva ir programma Erasmus. Tās jaunākais formāts, jaunā programma Erasmus+, 2021. Līdz 2027. Gadam, turpinās nodrošināt finansējumu izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam. Programmas Erasmus+, no 2014. Gada līdz 2020. Gadam dāvātās mobilitātes iespējas izmantoja vairāk nekā 4 miljonu cilvēku. Toties jaunās programmas mērķis ir vēl vērienīgāks. Tajā plānots iesaistīt līdz pat 12 miljoniem dalībnieku. Jaunās paaudzes Erasmus programma saglabā mūža izglītības pieeju. Programmas būtiskāko iniciatīvu vidū ir Eiropas universitāšu tīkla izveide un Eiropas studenta kartes ieviešana. Liela uzmanība tajā pievērst arī iekļautībai, un programma iecerēts padarīt vienkāršāku tās dalībniekiem. Programmā viens no svarīgākajiem aspektiem ir sports. Tā paplašina digitalizācijas izmantošanu, atbalsta jaunas zināšanu jomas un ievieš jaunu mobilitātes iniciatīvu Discover EU. Ko no šī visa varam secināt? Eiropas Savienība un tās iestādes cenšas sniegt Eiropas Savienības iedzīvotājiem labākas mācību iespējas, pastāvīgi uzlabojot līdzšinējos projektus un veidojot jaunus. Galvenajām iniciatīvām, piemēram, programmai Erasmus, būtu jāturpina veicināt Eiropas mobilitāti, un jāmudina studenti domāt radošāk. Eiropas izglītības telpai būtu jāņem vērā šīs vajadzības un jāpalīdz novērst nevienlīdzību un trūkums izglītībā. Izglītības joma nepārtraukti tiek uzlabota, un Eiropas Savienības un dalību valstu līmenī tiek un arī turpmāk tiks īstenoti dažādi pasākumi. Tāpēc debates un regulējums izglītības jomā arī turpmāk būs svarīga Eiropas parlamenta daļa. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
5: Lux, il premju cinematografiku Ewropew tal-udjenza 2025. Ir-rebbieħ tal-Lux, il premju cinematografiku Ewropew tal-udjenza 2025, huwa Flow. L-erba' finalisti l-oħra kienu Animal, The Homie, Intercepted u Julie Keeps Quiet.
6: Flow huwa film animat tal-avventura u l-fantasija. B'direzzjoni tal-produttur tal-films Latvijan Gins Zilbalodis, id-dinja donna qed tasal fit-tmiema. Niltaqgħu ma' attus li jħobb joqgħod waħdu. Iżda wara li d-dar tiegħu tinħakem mingħajr kbir, huwa jsib rifuġju fuq dgħajsa flimkien ma' grupp ta' annimali oħra u jkollu jingħaqad magħhom minkejja d-differenzi ta' bejniethom. Fuq id-dajsa solitarja huma jinnavigaw għal plisfidi huma jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida. Flow intwera l-ewwel darba fit-taqsima Ansah Ten Regard tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Dan il-film rebaħ il-premju għall-aħjar film animat fis-seba' design edizzjoni tal-Academy Awards. Rebaħ ukoll il-premju Golden Globe għall-aħjar film animat.
5: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza se titfa' il-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. B'kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-Premju Cinematografiku Ewropew tal-udjenza, jixħed dawl fuq films li jittrattaw temi soċjali u politiċi. L-għan tiegħu huwa li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
7: Poca gente ha logrado compaginar una brillante carrera artística con una sólida trayectoria política como lo hizo Melina Mercuri. Actriz célebre y estrella internacional de cine, se convirtió en un icono político tras el golpe de Estado de 1967 en Grecia. Viajó por el mundo denunciando la dictadura y defendiendo la democracia. Tras la caída del régimen, se convirtió en la ministra de Cultura de Grecia que más años ha permanecido en el cargo y fue miembro fundador del movimiento socialista panhelénico. Mercuri trabajó incansablemente para fomentar la concienciación cultural en Europa y su legado perdura a través de iniciativas como el programa Capitales Europeas de la Cultura y la Fundación Melina Mercuri. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores. Amalia María Mercuri nació en Atenas en 1920. Tras estudiar arte dramático, no tardó en convertirse en una afamada actriz de teatro. Su papel revelación llegó en la obra Un tranvía llamado Deseo, en 1949, y poco después ganó el premio Marika Kotopouli a la mejor interpretación femenina. Su primera película, Estela, dirigida por Mihalis Kakoyanis, fue aclamada en Cannes en 1956. Allí conoció al cineasta estadounidense Jules Dassin, que acabaría siendo su marido y colaborador. En 1960 ganó el premio a la mejor actriz en Cannes por Nunca en Domingo, una película que obtuvo 5 nominaciones a los Oscar. El 21 de abril de 1967, mientras actuaba en Nueva York, Mercuri se enteró de que un grupo de oficiales del ejército había tomado el poder en Grecia, instaurando la Junta Griega, también conocida como la dictadura de los coroneles. Desde ese momento aprovechó toda oportunidad sobre el escenario para condenar a la Junta repitiendo su lema: «La democracia vencerá». A lo largo de los 7 años de gobierno del régimen, hizo campaña por todo el mundo pidiendo el regreso de la democracia. Los coroneles le retiraron la ciudadanía griega, una medida que solo sirvió para reafirmar su determinación. Una noche a las 4 de la mañana, el Daily Mail me llamó y me dijo: «Te han quitado la ciudadanía». Fui la primera persona a la que se la quitaron. Medio dormida y sin dominar el inglés, respondí: «Nací griega. Él nació fascista y morirá fascista. Yo nací griega y moriré griega». A pesar de las amenazas e incluso de un intento de asesinato, su espíritu nunca decayó. Siguió luchando a través de discursos, conciertos y entrevistas hasta que se restauró la democracia en 1974. De vuelta en Grecia, Mercuri ayudó a fundar el movimiento socialista panhelénico, PASOK, y fue elegida diputada en 1977. Cuando el PASOK ganó las elecciones de 1981, se puso al frente del Ministerio de Cultura. Fue la primera mujer en ocupar el cargo y la persona que más años desempeñó el puesto en la historia de Grecia. Siendo ministra, transformó la vida cultural. Abrió los museos a la ciudadanía, promovió la educación a través del patrimonio y puso en marcha importantes proyectos como el Museo de Cultura Bizantina en Tesalónica. También lanzó su famosa campaña reclamando la devolución de los mármoles del Partenón. ¿Qué significa Shakespeare para Inglaterra? ¿Y la Catedral de San Pablo? ¿Qué significa el Taj Mahal para la India? ¿Qué significan las pinturas de la Capilla Sixtina para Italia? Los mármoles del Partenón son nuestro orgullo, son nuestra identidad, son el vínculo del presente con la excelencia griega. Son creaciones sinónimas de nuestros conceptos de democracia y libertad. Su logro más destacado en el ámbito de la Unión Europea fue la creación de la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura. Atenas se convirtió en la primera capital europea de la cultura en 1985, después de que Mercuri persuadiera a los ministros de Cultura de la Unión para que ésta se convirtiera en parte fundamental de la identidad de la Unión Europea. También promovió vínculos culturales con Europa Oriental, incluso antes de la caída del telón de acero. A principios de la década de 1990, volvió a combinar los escenarios con la política. Cuando el PASOK regresó al poder en 1993, retomó su cargo de ministra de Cultura, centrándose en vincular la cultura con la educación. Melina Mercuri falleció en 1994 en Nueva York. Su funeral, celebrado con los honores propios de un presidente de gobierno, demostró el profundo afecto que el pueblo griego sentía por ella. Hoy en día, su visión sigue viva a través de la Fundación Melina Mercuri, que promueve la cultura griega en todo el mundo. La Fundación concede cada año desde 2007 el premio de teatro Melina Mercuri a una joven actriz, junto con el emblemático broche de Melina, que pasa de una ganadora a otra, manteniendo vivo su espíritu en el escenario. Para Melina Mercuri, nunca fue cuestión de títulos o premios, sino de amor. Su amor por Grecia y el amor que recibió a cambio. A día de hoy, su voz y su visión siguen inspirando a generaciones. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
8: Kiedy myślimy o Parlamencie Europejskim, zwykle wyobrażamy sobie posłów głosujących w sali obrad. Tak naprawdę głosowania te odbywają się tylko raz w miesiącu podczas sesji plenarnych. A co to są te sesje plenarne i jak przebiegają? Co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, Parlament przez 4 dni spotyka się na sesji plenarnej w Strasburgu. Dla każdej sesji plenarnej opracowywany jest porządek obrad. Regularnie odbywają się sesje dodatkowe, ale mają one miejsce w Brukseli. Sesje plenarne są kulminacją prac legislacyjnych. Nad przepisami posłowie pracują w komisjach parlamentarnych lub w grupach politycznych. Sesja plenarna to również czas, w którym posłowie biorą udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej i przedstawiają swoje opinie Komisji Europejskiej i Radzie. Posłowie mogą również zadawać pytania Komisji i Radzie podczas tak zwanej tury pytań. Podczas sesji plenarnych Parlament może wyrazić swoją opinię na każdy temat, który uzna za ważny. Może również zwrócić się do Komisji Europejskiej, by przedłożyła wniosek w sprawie, którą jego zdaniem należy poruszyć. Ponadto posłowie regularnie przyjmują na posiedzeniach różne ważne osobistości, takie jak głowy państw, sygnaliści lub aktywiści. Jednak sesją plenarną dominują debaty i głosowania. Debaty i głosowania odbywają się nad różnymi rodzajami tekstów, w zależności od tematu i rodzaju procedury legislacyjnej. Najczęściej są to sprawozdania parlamentarne dotyczące wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, czyli projektu przepisów. Teksty zazwyczaj najpierw omawia się na posiedzeniu plenarnym. Czas wystąpień jest bardzo krótki i zależy od liczby posłów, którzy poprosili o zabranie głosu. W przeciwieństwie do głosowań, które często są krótkie, debaty mogą trwać godzinami, jeśli wielu posłów chce zabrać głos. Posłowie zazwyczaj wypowiadają się w swoim języku ojczystym. Tutaj z pomocą przychodzą tłumacze ustni, którzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na pozostałe języki urzędowe Unii Europejskiej. Po debacie jest czas na głosowanie. Weźmy przykład sprawozdania w sprawie projektu przepisów. Podczas głosowania posłowie mogą zmienić tekst, czyli wprowadzić do niego poprawki i w ten sposób usunąć, przeformułować, zastąpić lub dodać treść. Posłowie najpierw głosują nad każdą poprawką z osobna, a następnie nad zmienionym tekstem jako całością. Tempo jest dość szybkie. Czasami głosuje się setki poprawek, jedną po drugiej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, posłowie zazwyczaj głosują przez podniesienie ręki. Przewodniczący posiedzenia ustala, czy jest większość. Jak można sobie wyobrazić, najważniejsze jest, aby nie popełnić błędu. Dlatego w przypadku najmniejszych wątpliwości przewodniczący sesji prosi o głosowanie elektroniczne, co pozwala uzyskać dokładniejsze wyniki. Na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski zazwyczaj podejmuje decyzję bezwzględną większością oddanych głosów, to jest ponad połową oddanych głosów. Aby wynik głosowania był ważny, musi istnieć kworum, to jest musi być obecna co najmniej 1/3 posłów do Parlamentu. Jeśli przewodniczący stwierdzi, że tak nie jest, głosowanie odracza się do następnego posiedzenia. Po głosowaniu nad tekstem posłowie mogą ponownie zabrać głos, aby wyjaśnić swój wybór lub wybór swojej grupy. Komisja Europejska może również zareagować na wynik głosowania i przedstawić swoje wnioski. Oczywiście podczas sesji plenarnej dzieje się znacznie więcej. Nie da się tego podsumować w jednym podcaście. Na przykład podczas sesji przyjmuje się roczny harmonogram prac parlamentu. Ustala się w nim tygodnie, w których spotykają się komisje parlamentarne i grupy polityczne. Dobrą wiadomością jest to, że debaty są zawsze transmitowane na żywo na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego. Podczas sesji można też parlament zwiedzać. Można nawet usiąść na kilka chwil w sali obrad, aby śledzić to, co się dzieje. To świetny sposób, aby dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak przebiegają sesje i poczuć prawdziwą demokrację w działaniu.

0: francuskim ministrem spraw zagranicznych Robertem Schumanem aktywnie propagował ideę jedności europejskiej. Ci trzej mężczyźni, wszyscy pochodzący z regionów przygranicznych i prześladowani przez faszystów, rozumieli, że aby położyć kres wojnom, należy znieść granice. De Gasperi poparł deklarację Schumana, która doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Promował też ideę wspólnej europejskiej polityki obronnej. W 1951 roku na forum Zgromadzenia Rady Europy w Strasburgu wygłosił po francusku przemówienie na temat znaczenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Jeśli tylko stworzymy wspólną administrację, ale nie będzie woli politycznej i organizacji na szczeblu centralnym, która pozwoli zebrać, skonkretyzować i scalić interesy narodowe w wyższą formę, ryzykujemy, że projekt europejski będzie pozbawiony żaru i impetu, które mają poszczególne kraje. De Gasperi zdecydowanie wierzył, że działania na rzecz zjednoczenia Europy przyniosą kontynentowi pokój i demokrację. Wyobrażał sobie, że zjednoczona Europa nie zastąpi państw narodowych, ale będzie partnerstwem, w którym kraje wspierają się i wzmacniają. Dorastanie w regionie przygranicznym, życie pod rządami faszystów i przynależność do mniejszości uświadomiły mu dobitnie, że Europa musi się zjednoczyć, aby uleczyć rany wojny i zapobiec przyszłym okrucieństwom. Wizję tę podzielał też z innymi budowniczymi Unii Europejskiej, Robertem Schumanem i Konradem Adenauerem. Chociaż Alcide de Gasperi zmarł w 1954 roku i nie zobaczył na własne oczy, jak zrealizowano jego marzenie, uznaje się go za kluczową postać w historii integracji europejskiej. Jego spuścizną są dzisiejsze wartości i instytucje Unii Europejskiej. Taką Europę wyobrażał sobie Alcide de Gasperi. Europę, w której granice nie ograniczają ambicji, a współpraca prowadzi do wspólnego dobrobytu. Europę, którą musimy nadal budować dla przyszłych pokoleń. Europę opartą na wartościach, które przekładają się na rozwiązania. Dziś i każdego dnia pamiętajmy o nim. Szanujmy jego dziedzictwo i realizujmy jego wizję.
1: Realizzeremo la sua visione.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: veamos más de cerca la historia del pionero europeo Konrad Adenauer. Nació el 5 de enero de 1876 en Colonia, Alemania, en una familia católica humilde, pero trabajadora. Su carrera política comenzó a despegar al casarse con Emma Bayer, procedente de una ilustre y adinerada familia colonesa. A los 3 años de su matrimonio, pasó a ser la mano derecha del alcalde Max Wallraff, tío de su esposa. Pero su éxito profesional se vio ensombrecido por tragedias personales. Enviudó en 1916, quedando con 3 hijos a su cargo. El propio Adenauer sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó hospitalizado varios meses. A pesar de estas experiencias, su carrera política siguió su trayectoria ascendente. Después de que el alcalde asumiera el cargo de secretario de Estado de Interior en Berlín en 1917, Adenauer fue elegido por unanimidad como su sucesor. Con ello se convirtió en el dirigente municipal más joven de Prusia. En 1919, Adenauer se casó con su segunda esposa, August Zinzer, con la que tuvo 5 hijos, aunque uno falleció a los pocos días de nacer. Konrad Adenauer se convirtió en una de las figuras políticas más sólidas y prominentes de Alemania, pero sus ideales republicanos, unidos a sus valores federalistas y cristianos, le hicieron impopular entre quienes se oponían a la República de Weimar, desde los comunistas hasta los nazis. Cuando estos últimos subieron al poder en 1933, se negó a decorar Colonia con esvásticas. El resultado fue su destitución fulminante del cargo de alcalde y la expulsión de su ciudad natal. Konrad Adenauer fue arrestado en agosto de 1944. Esa vez logró escapar, pero la Gestapo acabó por encarcelarlo al mes siguiente en Brauweiler, una tristemente célebre prisión nazi, no lejos de Colonia, donde detuvieron y torturaron a varios presos políticos. Tras el atentado fallido contra Hitler en julio de 1944, los nazis acusaron a Adenauer de ser un opositor al régimen. Fue puesto en libertad en noviembre de ese mismo año. Tras la Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer sufrió otra pérdida personal. En marzo de 1948 fallece también su segunda esposa. Pero su carrera recibiría un nuevo empujón poco después. En septiembre de 1948, fue elegido presidente del Consejo Parlamentario, el órgano encargado de redactar la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, la que sería su nueva constitución. Se volcó en la creación de la Unión Demócrata Cristiana, a menudo denominada CDU, para unir a alemanes protestantes y católicos, y en 1949 se convirtió en el primer canciller de la República Federal de Alemania. Konrad Adenauer contaba ya con 73 años cuando fue elegido, lo que le convertía en el canciller más viejo de la historia alemana, y a pesar de ello, permaneció en el cargo 14 años. Durante ese tiempo, su objetivo fue hacer de Alemania una democracia estable para que los horrores del Tercer Reich no pudieran volver a repetirse. Durante el gobierno de Konrad Adenauer, Alemania Occidental se reconcilió con sus vecinos y se convirtió en miembro del Consejo de Europa, la OTAN y la Organización Europea de Cooperación Económica. Adenauer también fue un firme defensor de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, puesta en marcha con la Declaración Schuman el 9 de mayo de 1950, y del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en 1957. En junio de 1966, ante un nutrido auditorio en Metz, Francia, señaló sus ventajas.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Si logramos crear una organización que permita a los franceses ver todo lo que ocurre en Alemania en el sector de la siderurgia y la minería del carbón y, a su vez, que los alemanes también puedan ver lo que ocurre en Francia, este control mutuo será la mejor vía para desarrollar una política basada en la confianza. El mayor fuerte de Konrad Adenauer era la política exterior. Tras sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, estaba firmemente convencido de que el único camino hacia la paz y la estabilidad duraderas en Europa pasaba por la unidad. En 1963, Francia y Alemania firmaron el Tratado del Eliseo, también conocido como el Tratado de Amistad. Esto supuso un hito en su reconciliación tras un siglo de animosidad. El tratado ponía de manifiesto la estrategia política de Adenauer y su visión del papel de Alemania en Europa. Si bien Adenauer abogaba por la unidad y fue uno de los principales impulsores de la reconciliación franco-alemana, su propio país se enfrentó a la división durante la posguerra, y para más inri, el Muro de Berlín se construyó en 1961, a pocas semanas de las elecciones federales. Pero la polémica en torno a la construcción del Muro de Berlín no impidió a Konrad Adenauer ganar sus cuartas elecciones federales como parte de una coalición entre el grupo parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana y el Partido Democrático Libre. Desempeñó el cargo durante media legislatura, según lo pactado, y dimitió en 1963. En 1966, con 90 años, también renunció a su cargo de presidente federal de la CDU. Esto marcó el fin de su carrera política. Konrad Adenauer, apodado Der Alte o El Viejo, murió el 19 de abril de 1967 a la edad de 91 años. Reconocido en todo el mundo como un político al que los alemanes le deben su libertad, prosperidad y su seguridad social, fue igualmente decisivo en la construcción de la Europa actual. Walter Hallstein, primer presidente de la Comunidad Económica Europea, puso de manifiesto lo que representa el legado de Adenauer para la política europea.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
0: En toda política hay tanta fuerza como haya de esperanza. Y en la política europea hay mucha esperanza. Que esto sea así se debe en gran medida a este hombre. Y por eso nos inclinamos ante sus convicciones y los logros políticos de su vida.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Banke imaju ključnu ulogu u našem svakodnevnom životu. Uzdajemo se u njih da će čuvati naš novac na bankovnim računima i u trezorima. Računamo na njih kad nam treba kredit za kupnju stana ili kuće i koristimo njihovu uslugu prijenosa novca diljem svijeta. Kako se mi oslanjamo na naše banke za upravljanje novcem, tako se i Europska unija oslanja na svoje banke za provedbu ključnih projekata i postignuće ciljeva. Sigurno ste čuli za Europsku središnju banku, no znate li kako njezine odluke utječu na vaš novčanik? Jeste li ikad čuli za Europsku investicijsku banku i znate li čemu služi? Razmotrimo ih pobliže. Počnimo od lokacije. Sjedište Europske središnje banke nalazi se u Frankfurtu. Frankfurt je najvažnije financijsko središte Njemačke i grad s najvećom zračnom lukom u toj zemlji. To ga čini idealnom lokacijom za domaće i međunarodna putovanja, uključujući ona poslovna. Stoga nije slučajnost što je Unija odabrala upravo Frankfurt za sjedište te važne financijske institucije. Isto vrijedi i za sjedište Europske investicijske banke. Nalazi se u gradu Luksemburgu, jednom od glavnih financijskih središta u svijetu i u državi osnivačici Europske ekonomske zajednice, preteče današnje Europske unije. Koja je uloga tih važnih financijskih institucija? Europska središnja banka brine o euru zajedno s nacionalnim središnjim bankama država članica koje su uvele euro. Glavna joj je zadaća razvijati i provoditi monetarnu politiku diljem europodručja. Mora održavati stabilnost cijena i ciljati na stopu inflacije od 2% u srednjoročnom razdoblju. Zašto baš 2%? Zato što i visoka i niska inflacija mogu dugoročno naštetiti gospodarstvu. Ako je inflacija visoka, onda cijene rastu, što osjetimo na svojim novčanicima. Ako je inflacija dugotrajno visoka, ne možemo si više priuštiti istu količinu roba i usluga kao prije. Stoga je u interesu europodručja zadržati stopu inflacije na 2% u srednjoročnom razdoblju i izbjeći rizik od gubitka klijenata na tržištima. Važno je očuvati povjerenje u taj financijski sustav. Niska inflacija, s druge strane, može biti jednako štetna jer može dovesti do smanjenja plaća i nižih stopa zaposlenosti. To znači da cijene mogu pasti, no građani si neće moći priuštiti mnogo toga ako zarađuju manje ili teško pronalaze posao. Europska središnja banka raspolaže s nekoliko alata za upravljanje gospodarstvom europodručja. Na primjer, može postaviti ključne kamatne stope kako bi cijene ostale stabilne. Osim toga, osigurava da platni sustavi poput kreditne ili debitne kartice funkcioniraju uspješno i neometano. Time se omogućuju brži, sigurniji i jednostavniji prijenos novca diljem Europe i bezgotovinsko plaćanje. Međutim, Europska središnja banka ne upravlja samo bezgotovinskim plaćanjima. Ona također ovlašćuje tiskanje novčanica eura. U konačnici, nadgleda Europske banke kako bi osigurala da rade ispravno i rješavaju bilo kakve financijske probleme. Razmotrimo još ulogu Europske investicijske banke. Ona se u mnogo čemu razlikuje od Europske središnje banke. Europska investicijska banka zajmodavna je grana Europske unije koja podržava projekte za ostvarenje ciljeva unije. Riječ je o čitavom nizu sektora među kojima su zdravstvo, obrazovanje i stanovanje. No kako pribavlja novac? Možda ste pomislili na proračun unije, no nije riječ o njemu. Sama banka zapravo posuđuje ta sredstva, uglavnom na tržištima kapitala putem obveznica. Zatim taj novac posuđuje po povoljnim uvjetima za provedbu tih projekata. Otprilike 90% zajmova odobri se unutar Unije. Ako imate poduzeće ili radite u javnom sektoru i imate projekt koji je u skladu s ciljevima Unije, možete se prijaviti za zajam Europske investicijske banke. Banka će izvesti procjenu vašeg projekta i provjeriti je li u skladu s njezinim ciljevima u pogledu zajmova i ima li dobro razrađen poslovni plan. Osim što je jedna od najvećih multilateralnih financijskih institucija u svijetu, Europska investicijska banka ujedno je jedan od najvećih pružatelja zajmova u području klime. Stoga se ne smatra samo glavnim zajmodavcem Unije, nego i klimatskom bankom. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je doprinos borbi protiv klimatskih promjena, pa stoga ulaže u održivu budućnost za sve. Europska investicijska banka ulaže i u čistu energiju te inovacije. Njezini inženjeri, znanstvenici, ekonomisti i bankari surađuju s poduzećima, vladama i nevladinim organizacijama iz 160 zemalja kako bi stvorili zelenu budućnost. Na taj način, Europska investicijska banka dijeli europsku stručnost i inovacije s klijentima diljem svijeta. Dakle, te dvije europske banke imaju različitu, ali jednako važnu ulogu. U konačnici, Europska središnja banka bavi se prvenstveno monetarnom politikom. Cilj je održati stabilnost cijena u europodručju i pridonijeti rastu gospodarstva kako bismo svi imali dovoljno novca na računu. S druge strane, Europska investicijska banka financira projekte od kojih svi građani imaju koristi. Ulaže u sigurniju i održiviju budućnost europskih građana. Iako imaju različite ciljeve, jedno je sigurno. One su jednako važne za gospodarstvo Unije i imaju središnju ulogu u izgradnji prosperitetne budućnosti za Europu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.

0: Europejski Komitet Regionów to jeden z organów doradczych instytucji Unii Europejskiej. Umożliwia on obywatelom udział w procesach decyzyjnych. Członkowie komitetu analizują potrzeby i wymagania regionów oraz dostosowują przepisy Unii do realiów lokalnych. Na przykład Komitet Regionów opublikował we współpracy z Komisją Europejską wytyczne dla władz lokalnych i regionalnych dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski muszą konsultować z Komitetem przepisy, które dotyczą samorządów lokalnych i regionalnych. Jeżeli wymagana konsultacja nie zostanie przeprowadzona, Komitet może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby bronić swoich uprawnień. Komitet może również przedstawić swoją opinię na dowolny temat, jeśli uzna, że jakieś działanie zagraża interesom lokalnym lub regionalnym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Trybunale Sprawiedliwości i jego pracach, wysłuchaj podcastu z serii Wyjaśniamy unijny żargon pod tytułem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komitet Regionów ustanowiono w 1992 roku traktatem z Maastricht. Zgodnie z tym traktatem jest to organ, który reprezentuje polityków z różnych regionów Unii i stanowi pomost między mieszkańcami Unii a jej instytucjami. Pierwsza sesja komitetu odbyła się w Brukseli w 1994 roku. Na początku jego członków wybierały państwa Unii, a ich kadencja trwała 4 lata. Struktura komitetu ukształtowała się ostatecznie po przyjęciu traktatu nicejskiego. Zgodnie z tym traktatem członkowie komitetu zasiadają w nim przez 5 lat oraz muszą być członkami samorządów regionalnych lub lokalnych. Komitet Regionów liczy 329 członków, którzy zbierają się na sesjach plenarnych. Reprezentują oni ponad 92 tysiące gmin i 240 regionów z całej Unii. Państwa Unii są reprezentowane w Komitecie Regionów proporcjonalnie do liczby ludności, podobnie jak ma to miejsce w Parlamencie Europejskim. Oznacza to, że krajom o podobnej wielkości przysługuje taka sama liczba miejsc w komitecie. Na przykład Niemcy, Francja i Włochy mają najwięcej przedstawicieli, po 24. Z drugiej strony Malta, najmniejszy kraj Unii Europejskiej, ma tylko 5 przedstawicieli, a Cypr i Luksemburg mają ich po 6. Dzięki temu większe kraje nie mają dominującej pozycji, chociaż wielkość populacji jest nadal brana pod uwagę. Tak jak w Parlamencie Europejskim, członkowie Komitetu Regionów są podzieleni na grupy polityczne. Członkowie komitetu wybierają swojego przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego. Ich kadencje trwają 2,5 roku. We współpracy z komisjami Komitetu Regionów opracowują oni opinie, sprawozdania i rezolucje. Potem komitet głosuje nad nimi na posiedzeniu plenarnym. W komitecie nie chodzi jednak tylko o politykę. Aktywizuje on też obywateli na szczeblu regionalnym, lokalnym i indywidualnym. Władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, eksperci, naukowcy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego mogą brać udział w ankietach, konsultacjach i różnych wydarzeniach. Jednym z takich wydarzeń jest Europejski Tydzień Regionów i Miast. Odbywa się co roku w październiku w Brukseli i trwa 4 dni. Uczestniczą w nim politycy, eksperci, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz stowarzyszenia lokalne i europejskie. Ponad 1000 prelegentów dyskutuje wówczas o polityce lokalnej i regionalnej w Unii Europejskiej. Komitet organizuje również konkurs o Nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości. Mogą w nim brać udział wszystkie regiony posiadające uprawnienia polityczne. W ten sposób Unia nagradza regiony i miasta za ich działania na rzecz pobudzania przedsiębiorczości. Zwycięzcy otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości za dany rok. W 2025 roku wyróżnienie to przyznano hiszpańskiej Galicji, chorwackiej Županii Krapińsko-Zagorskiej oraz polskiemu Mazowszu. Ponadto Europejski Komitet Regionów zachęca młodych polityków do angażowania się w jego pracę. Oferuje im też dostosowane do potrzeb szkolenia. Komitet zaprasza młodych działaczy na sesje plenarne i wydarzenia takie jak Europejski Szczyt Regionów i Miast. Mogą oni podczas niego spotkać się z burmistrzami, przywódcami regionalnymi i posłami do Parlamentu Europejskiego. Europejski Komitet Regionów jest pomostem między instytucjami Unii a obywatelami. Wzmacnia głos władz lokalnych i regionalnych, które są w bliskim kontakcie ze społecznościami lokalnymi. Bruksela i Strasburg mogą wydawać się nam odległe, ale Komitet Regionów robi co w jego mocy, aby nam je przybliżyć. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. W dzisiejszych czasach kobiety są aktywne we wszystkich aspektach życia społecznego. Stanowią one integralną część siły roboczej i odgrywają wiodącą rolę w biznesie i polityce. Ale nawet jeśli pozycja kobiet znacznie się poprawiła i są one aktywne w wielu dziedzinach, które kiedyś były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby osiągnąć prawdziwą równość płci. Problemy takie jak przemoc, molestowanie i dyskryminacja kobiet nadal występują praktycznie we wszystkich społeczeństwach.
1: Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę. Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku opowiemy, co robi Unia, aby zwiększyć równość płci w Europie i stworzyć sprawiedliwsze społeczeństwo.
0: Unia Europejska walczy o to, aby poprawić życie kobiet, osiągnąć większą równowagę płci we wszystkich obszarach społeczeństwa, a tym samym uczynić Europę sprawiedliwszą dla wszystkich. U podstaw tych działań leży przeświadczenie, że równość płci jest zasadniczym warunkiem innowacyjnej, konkurencyjnej i dobrze prosperującej gospodarki europejskiej. Warto podkreślić, że równouprawnienie płci oznacza nie tylko korzyści dla zatrudnienia i wydajności, jest to również prawo podstawowe każdego z nas. Równouprawnienie płci poprawia jakość naszego życia i sprzyja bardziej stabilnym i odpornym demokracjom. Podczas obchodów tegorocznego Międzynarodowego Dnia Parlamentaryzmu w Parlamencie Europejskim skupiono się na kwestii równości płci. Przewodnicząca Roberta Metsola wezwała parlamenty na całym świecie, by połączyły siły i współpracowały na rzecz bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
2: Tylko razem możemy walczyć z nierównościami, które codziennie hamują rozwój kobiet w naszym społeczeństwie, od miejsca pracy po dom, a nawet w naszych parlamentach. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jestem przekonana, że dzięki wzmocnionej współpracy i dialogowi międzyparlamentarnemu możemy budować lepszy i równiejszy świat dla wszystkich.

0: przepisów o równości płci i w tym celu zwrócił się do Komisji Europejskiej.
1: Przeanalizujmy teraz, jakie kroki podejmuje Unia, aby zlikwidować nierówności między mężczyznami i kobietami w państwach członkowskich. Komisja Europejska opracowała kompleksową strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025. 7 marca 2025 roku, dzień przed Międzynarodowym Dniem Kobiet, przyjęła również plan działania na rzecz praw kobiet. Wyznaczono w nim kierunki działań na przyszłość, a także podsumowano postępy i zidentyfikowano obszary, które nadal wymagają poprawy. Jednym z tych obszarów jest zatrudnienie, w którym wciąż utrzymują się duże problemy. Chodzi na przykład o zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć. Nawet jeśli kobieta wykonuje tę samą pracę co mężczyzna lub pracę o takiej samej wartości, nadal istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ona zarabiać mniej. W unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci ustanowiono przepisy o przejrzystości wynagrodzeń. Zgodnie z nimi pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom dostęp do niektórych informacji, takich jak średnie poziomy wynagrodzeń. Państwa Unii mają czas do początku czerwca 2026 roku na włączenie tych przepisów do prawa krajowego.
0: Dostęp do takich samych wynagrodzeń jak mężczyźni za taką samą pracę nie jest jednak jedyną przeszkodą dla kobiet w zatrudnieniu. Kobietom trudniej jest się również wspinać po szczeblach kariery i awansować na wyższe stanowiska kierownicze. Dlatego w ramach unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci wprowadzono też przepisy dotyczące równowagi płci w zarządach większych spółek notowanych na giełdzie. Dzięki temu wykwalifikowane kobiety będą miały realną szansę objąć najwyższe stanowiska w spółkach giełdowych zatrudniających ponad 250 pracowników. Prawo wymaga od pracodawców, aby 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych oraz 33% wszystkich stanowisk dyrektorów zajmowały osoby płci niedostatecznie reprezentowanej. Pracodawcy mają czas na zastosowanie się do tych przepisów do połowy 2026 roku.
1: Aby jeszcze bardziej ułatwić kobietom wejście na rynek pracy i umożliwić rodzicom godzenie życia rodzinnego z karierą zawodową, strategia na rzecz równouprawnienia płci zapewnia rodzicom i opiekunom prawo do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dlatego zasadniczym elementem strategii jest wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem. Kolejne ważne osiągnięcia, na których opiera się strategia, obejmują wprowadzenie prawa do 10 dni urlopu ojcowskiego i 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego we wszystkich krajach Unii. W przepisach podkreślono rolę ojców w opiece nad dziećmi. Położono także nacisk na to, by matki mogły pogodzić pracę z wychowywaniem dzieci.
0: Unia Europejska zajmuje się nie tylko kwestią równych praw pracowniczych dla kobiet i mężczyzn, ale także problemem przemocy ze względu na płeć. Walczy ze wszystkimi jej przejawami, takimi jak uporczywe nękanie, molestowanie seksualne, gwałt, znęcanie się fizyczne i psychiczne, czy przymusowe małżeństwo i sterylizacja. Dlatego wprowadzono przepisy, w których kryminalizuje się taką przemoc. Na ich mocy państwa Unii muszą chronić ofiary i zapewnić im dostęp do wymiaru sprawiedliwości i wsparcia takiego jak schroniska, centra interwencji kryzysowej dla ofiar gwałtu i telefony zaufania. Unia przystąpiła również do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja zobowiązuje Unię do opracowania przepisów, strategii politycznych i usług wsparcia, które pozwolą zapobiegać przemocy wobec kobiet i zwalczać ją. Podsumowując, choć wiele zostało jeszcze do zrobienia w zakresie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania przemocy ze względu na płeć, dzięki swoim działaniom Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia równości płci w Europie.
1: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: W jakich sprawach orzeka Trybunał Sprawiedliwości? Po pierwsze, rozstrzyga on spory prawne w sytuacjach, gdy państwa członkowskie łamią prawo Unii. Na przykład, gdy kraj Unii nie wdraża prawidłowo jakiejś dyrektywy. Po drugie, Trybunał Sprawiedliwości interweniuje, gdy zwracają się do niego o pomoc sądy krajowe. Jeżeli na przykład we Włoszech lub w Polsce sąd nie jest pewien, jak interpretować przepisy unijne, może poprosić Trybunał Sprawiedliwości o wyjaśnienie. Po trzecie, Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawach, które dotyczą instytucji unijnych. Powiedzmy, że ktoś uważa, że parlament lub komisja przyjęły rozporządzenie naruszające prawa podstawowe. Osoba ta może zasygnalizować to Trybunałowi. Jeśli ten zgodzi się z jej twierdzeniem, może unieważnić zaskarżone przepisy. Jedno z najsłynniejszych orzeczeń Trybunału dotyczyło firmy Uber. W 2017 roku Trybunał stwierdził, że jest to przedsiębiorstwo transportowe, a nie tylko platforma cyfrowa. Zmieniło to sposób regulacji działań Ubera w Europie. Ale jak to się przekłada na Twoje życie codzienne? Jeśli robisz zakupy w internecie, pracujesz za granicą lub troszczysz się o prywatność swoich danych, przepisy unijne wpływają na Twoje życie. A Trybunał Sprawiedliwości dba o to, aby stosowano je sprawiedliwie. Orzeczenia Trybunału stanowią precedens. Kształtują politykę Unii, między innymi w takich kwestiach jak migracja, walka ze zmianą klimatu i prawa konsumentów. Następnym razem, gdy usłyszysz o ważnej decyzji Unii Europejskiej lub sporze sądowym o prawa cyfrowe, wiedz, że stoi za tym Trybunał Sprawiedliwości, instytucja, która broni praworządności w całej Unii. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Zadnji evropski primarni in starorasli gozdovi so več kot le skupek starih dreves. So živi ekosistemi in dom neštetim vrstam, skladiščijo ogromne količine ogljika in so ključni del naše naravne dediščine. Imajo osrednjo vlogo v boju proti podnebnim spremembam, vendar so ogroženi. V tem prispevku iz serije podkastov Novi izzivi boljša zakonodaja si bomo ogledali, kako Evropska unija varuje te dragocene gozdove. Starorasli gozdovi so v Evropi redki, majhni in razdrobljeni. Pokrivajo manj kot 3% njenega celotnega gozdnatega območja. Okrog 90% primarnih in staroraslih gozdov Evropske unije je v Bolgariji, Romuniji ter na Finskem in Švedskem. Gre za neokrnjene naravne ekosisteme, v katere je človek le malo ali sploh ni posegel in kjer živali in rastline že stoletja prosto živijo in uspevajo. Ti gozdovi so ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, saj usrkavajo in skladiščijo ogljik, zagotavljajo pitno vodo, uravnavajo lokalne podnebne pogoje in ohranjajo zdravje ljudi. So tudi dom številnim ogroženim vrstam. Eden največjih in najbolj znanih staroraslih gozdov v Evropi je Beloveški gozd, ki se razteza čez mejo med Poljsko in Belorusijo. Je eden zadnjih pragozdov v Evropi in je dom številnim prosto živečim vrstam, vključno z evropskim bizonom, ki je v preteklosti že skoraj izumrl. Je tudi UNESCO-vo območje svetovne dediščine. Še en primer evropskih staroraslih gozdov so pragozdovi v Karpatih, ki se raztezajo čez Romunijo, Slovaško in Ukrajino. Ti prostrani pragozdovi so med največjimi neokrnjenimi gozdovi smernega območja v Evropi. So dom nekaterim najbolj znamenitim divjim živalim na celini, kot so medvedi, risi in volkovi. V Apeniniških Alpah v Avstriji se razprostira še en osupljiv primer staroraslega gozda pod varstvom Evropske unije. Narodni park s staroraslimi bukovimi gozdovi je največje območje zaščitene divjine v Avstriji, ki nudi varno zavetje redkim vrstam, kot so risi, žolne in sove. Kljub izjemnemu ekološkemu pomenu ter pomoči UNESCO in Evropske unije pa so ti starorasli gozdovi močno ogroženi, zlasti zaradi obsežne nezakonite sečnje, podnebnih sprememb in prekomernega turizma. Pragozdovi in starorasli gozdovi so nenadomestljivi